0: to jest Melo Radio.
1: Jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność.

plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

po moście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Mello Radio.
1: Veci jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: Do poważnego wypadku doszło nad ranem na Krajowej 16 i ława Ostróda w pobliżu miejscowości Kałduny. Dwie osoby zostały ranne w zdarzeniu osobówki z busem. Ruch powinien tam już wracać do normy. Z kolei na A4 w Opolskiem utrudnienia dopiero się rozpoczną. Po 7 rusza remont nawierzchni między Opolem i Brzegiem. Zwężenia będą dziś na obu jezdniach.
1: No i cyk 6:30 na zegarach. Darka, wiesz, co dzisiaj mamy? A, czekaj, teraz, o.
2: O, dzięki, że mi dałeś mikrofon.
1: Mamy, uważaj.
3: Piątek, piąteczek, piątunia.
1: No, mikrofony włączone, to możemy zaczynać. To Pigbeki, G-Sery, Papi, to na początek, tu Pychu, siemano.

Taylor Swift w Melo. The Fate of Ophelia o poranku w Meloradio. Loud Luxury dokręcił ten numer, no i taki klubowy sztosik wleciał, żeby was dobudzić, no bo pora wczesna, 6:40 na zegarach. Ale wiem, że nie śpicie, no i z chęcią sprawdzę wasz vibe o poranku. Właśnie, dlaczego nie śpicie? Zadzwońcie do mnie do studia, no i dajcie znać. 321-321-777. Pod ten numer telefonu dzwonicie zazwyczaj totalnie za free. Do zgarnięcia torba wodoodporna od Melo, więc zadzwonić warto. A taka torba na wakacje to chyba w sam raz, co nie? Czekam na telefony, dlaczego nie śpicie? Dajcie mi o tym znać, a ja gram. Armin van Buuren, już teraz.

0: No to chyba numer o weekendzie. Też lubię taką wolność czuć, jak piątek nadchodzi. Bledka i Tańcz w Meloradio o poranku, 6:46 na zegarach. Budzimy się, dobudzamy, dzień dobry wam wszystkim. No i sprawdzamy, jaki macie vibe po poranku. No i zadzwonił między innymi do nas, do studia Piotrek. Siemano.
1: Cześć, cześć.
0: No cześć Piotrula, słuchaj, dlaczego ty nie śpisz? Opowiadaj.
1: No jadę do pracy.
0: Okej, a pracujesz jako?
1: Jako żołnierz.
0: Bardzo się zrobiło tak poważnie. Słuchaj, a czy powiedzenie za mundurem panny sznurem dalej obowiązuje?
1: Jestem żonaty, to nie wiem.
0: Dobra odpowiedź. Jak żona słucha, to przynajmniej będziesz mógł wrócić do domu i będziesz miał obiad. To na bank. Stary, słuchaj, no to tak, żeby ciebie dobudzić jeszcze, to mam dla ciebie propozycję. Mam takie trzy szybkie pytanka, trzy szoty od Bela. Co ty na to? Wchodzisz w to?
1: Tak, jasne.
2: Trzy szoty w Melo. Melo, Melo.
0: No to słuchaj, deszcznia dania, kawa mrożona, czy raczej na ciepło?
1: Na ciepło.
0: A jeździć wolisz samochodem, czy komunikacją miejską?
1: Samochodem.
0: A na wakacjach, jak już masz urlop, to wolisz sobie na przykład chillować przy basenie, czy wyjechać w jakieś randomowe miejsce w nieznane?
1: Wyjechać.
0: No i pięknie, słuchaj, klasunia, człowiek podróżnik, człowiek orkiestra. Piotrula, no to skoro już tak się troszkę bardziej poznaliśmy, no to ja jako na taki dobry początek naszej przyjaźni dam ci torbę wodoodporną od Meloradia. Co ty na to?
1: Super, dzięki bardzo.
0: No, jak już gdzieś na tego tripa w wakacje wyjedziesz, na bank się

0: Alan Walker i Duke to Fire w Melo Radio. Tak gramy i podkręcamy tempo o poranku, żebyście nie ziewali już o tej porze. No a za chwilę też będą newsy i też ziewania nie będzie, bo będą bardzo ciekawe rzeczy. Ula Myszkinis już w studiu. Co będzie w newsach?
1: W newsach znów zajrzymy w gwiazdy, a właściwie zajrzymy na takie lądowisko, gdzie nie wyląduje statek kosmiczny, a w ogóle nie wystartował.
0: Okej, okay. No i o tym będzie w newsach.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Ale Farben, René Miller, Body Talk. Ten kawałek punktualnie o 7:00 przejmuje antenę Meloradia. No dzień dobry.
2: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak...
3: Angelika! Michał!

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Gata. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurczy łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Pogoda.
16: Niemal cały kraj objęty jest ostrzeżeniami przed upałem i burzami. Poza północno-wschodnią Polską, w Warszawie, Poznaniu, Koninie, Łodzi czy Tarnobrzegu termometry mogą dziś pokazać nawet 32 stopnie w cieniu. 31 stopni ma być w Katowicach, Krakowie i Toruniu, 29 w Olsztynie i 28 w Mrągowie. Burze będą po południu przesuwać się od zachodu i na zachodzie właśnie mają być najgroźniejsze.
17: Dochodzi siódma, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Myszkinis.
18: Piłkarski superpuchar trafił do Lecha Poznań. Kolejorzy wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1. Mecz oglądał Marcin Powideł.
19: Zabrzanie objęli prowadzenie po golu Maksyma Chłania. Wyrównał Antoni Kozubal, a kolejne bramki zdobyli niezawodny kapitan zespołu Mikel Isak oraz Pablo Rodriguez. Próba generalna mistrza Polski przed obroną tytułu wypadła obiecująco.
18: Mecze pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy w przyszły weekend. Z kolei w tę niedzielę finał piłkarskich mistrzostw świata poprowadzi go Słoweniec Sławko Vincic. To jego pierwszy finał w karierze. Mecz gwiazd Argentyny i Hiszpanii rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego. I jeszcze a propos gwiazd. 13 lot próbny statku kosmicznego Starship firmy SpaceX został odwołany na 60 sekund przed startem. Wystąpiły problemy z silnikami rakiety. Żadna z dotychczasowych prób nie zakończyła się pełnym sukcesem.
17: Wy też na 60 sekund przed startem możecie odwołać swoje przyjście do pracy. W końcu mamy piątek, nie?
18: A co tam?
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.
17: Nie wiem tylko, co na takie odwołanie powie wasz szef i czy was wtedy nie odwoła, ale to nieważne, nie przejmujmy się. Zaczynamy weekend, no i dobudzamy się razem w Meloradio. Alfa Arben i Rene Miller, Body Talk, to mam dla was na sam początek. Meloradio. Fajnie, że jesteście, tu Pychu, siemano.

0: Komodo w Melo Radio. Panowie z Polski, pozdrawiamy gorąco, no i serdecznie ściskamy o poranku. 13 minut po 7 rano na zegarach. Darka, wiesz co dzisiaj mamy?
1: Mamy dzisiaj piąteczek!
0: Piąteczek, yes! Piątunio! Też się cieszę, no i coś tak czuję, że w wielu samochodach dzisiaj możemy usłyszeć dokładnie to.
2: Za 400 metrów skręć w prawo.
0: No bo kolejna wymiana turnusów urlopowych przed nami, nie?
1: No tak!
0: I będą korki na A1 nad morze, wow, na przykład.
1: Super, cudowna zabawa.
0: To, co znamy i kochamy. Ale słuchajcie, zanim wszystkie wyjazdy, to może razem ogłośmy weekend. Co wy na to? Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia. Zakrzyknijcie: mamy weekend! Woo! W jakiś taki najbardziej szalony, kreatywny sposób. Wiem, że was stać na bardzo dużo. Zaskoczcie nas jakoś z Darką, no bo mega czekamy na wasze głosówki, co nie?
1: Bądźcie mega kreatywni, bo właśnie taka najbardziej kreatywna głosówka coś może od nas skarnie fajnego.
0: Mamy merczyk od Meloradia, z chęcią się podzielimy, a jeżeli nie chcecie na WhatsAppie, to możecie zadzwonić. 321 321 777. Tutaj też zapraszamy, krzyknijcie: mamy weekend!

0: Versa Fit Rips w Melo Radio. Nad wodę. Tak się dobudzamy o poranku. 7:18 na zegarach, a tak a propos zabrania kogoś nad wodę, to ja spojrzałem, Darka, na prognozę pogody. Wpisałem pogoda Gdańsk na przykład. Ostrzeżenie przed silną burzą z piorunami.
1: No nie! A ja już ci chciałam proponować jakiś wyjazd, a no tu właśnie, lipa.
0: To się nazywa wakacje w Polsce, ale nie przejmujmy się, mamy weekend, można w różne inne sposoby go spędzić. Ale właśnie, ogłośmy to wszyscy razem, że mamy weekend. Dostaliśmy masę głosówek od was na WhatsAppie, poprosimy o kolejne. Możecie zakrzyknąć, mamy weekend! W jakiś taki szalony sposób. No to posłuchajmy.
2: Ladies and gentlemen, it's time for weekend!
1: Ale poleciał!
0: Dokładnie tak, jest ostro. Doma, a jak tam u ciebie?
3: Piąteczek, piątunio! I mamy weekend! Będzie się działo!
0: Słuchajcie, ja nie wiem skąd Dominika nagrywała tę głosówkę, ale mam wrażenie, że to może być pierwszy spędzony weekend w studni.

0: Ale to jest duet. Bibi Rexha i David Guetta to Sad Girls w Melo. Działają jak dobra kawa. 7.28 na zgarach o poranku. Pychu z tej strony, siemano. No i razem ogłaszamy weekend. Cały czas wysyłacie głosówki na WhatsAppie Melo Radia. No to słucham.
1: Mamy weekend!
2: Hurra!
0: No i ja zazdroszczę, no bo coś mi się wydaje, że akurat w tym przypadku to weekend trwa 2 miesiące, a nie 2 dni.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora, Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
7: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie. Radio Bielsko-Biała.
9: 7:34 na zegarach, tu Pychu. Dzień dobry, słuchacie Meloradia.

0: No dawaj też, a nie się śmiejesz. Wiktoria Kida. I Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno w Bela Radio. Tak podkręcamy tempo poranku, tak się dobudzamy. Razem pijemy kawusie z wami. 18 minut do 8 rano nam pozostało, a Roxy zmienia swoje mieszkanie. Wiesz, Darka?
1: No, to się powodzi.
0: No właśnie, wyczytałem, że buduje nawet, przepraszam, nie zmienia mieszkania, tylko buduje dom razem ze swoim mężem Kevinem.
1: Wow, jest to naprawdę droga inwestycja. Mam nadzieję, że Kevin w trakcie tego remontu nie zmieni się w takiego, wiesz, typowego starego i powie: ej, mi świeci jeszcze sobie, chodź tu, mam tajną misję.

0: pisarka już się przygotowała, bo tak. Ma orędzie do narodu a propos tego numeru.
1: Jak słuchałem tą piosenkę, to od razu mi się przypomina, jakbym, wiesz, jechała na koniu, na jakąś walkę, całe życie mi przed oczami leci i jedziesz na tym koniu w rytm tej piosenki. Naprawdę!
0: Alan Walker, Ava Max, jak Alan będzie tworzył następny numer, to może ciebie brać jako po prostu inspirację do następnych kawałków. Nowość na naszej antenie, a już za chwilę wybije ósma, a jeszcze przed ósmą będą newsy i Ula Myszkini, co w newsach?
2: W newsach będzie o walce, walce z pożarami, no niekoniecznie konno.
0: Konno nie walczą.
2: I w Stanach, no, duże zadymienie.
0: A no właśnie, będzie to o tym jeszcze przed ósmą.
3: A już o ósmej zagramy.
0: Save My Love, Kygo, Kality, Griffin, będzie pogoda. Będzie pogoda, sprawdzimy, co się dzieje na drogach. Po prostu będziecie mieli wszystko, co chcecie od Meloradio o poranku.

0: 99 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak...
1: Weronika, Daria, jedziecie na Sunrise Festival!
2: Ale jesteście najlepiej!
3: Jejku, dziękujemy bardzo, strasznie.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival. I baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: Wyjazd w sobotę, spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
15: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
16: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
18: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno,
22: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
23: Weź Ibuprom Zatoki.
22: Ibuprom Zatoki?
23: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
22: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność zapach obok nosa. Katar, gorączka, ból, bóle mięśniowe, doraźne leczenie objawów zapalenia.

0: po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Trafik.
1: Na Podbeskidziu dziś jeszcze drogowcy będą urzędować w tunelu na S1 między Żywcem a Zwardoniem. Do późnego wieczora jeszcze dzisiaj trzeba tam spodziewać się utrudnień. Na Mazowszu wciąż możliwe kłopoty na S17 między węzłami Górzno i Gończyce. Osobówka wjechała w bariery energochłonne. Trzeba tam zwolnić.

0: Pogoda.
1: Najpierw upał, potem burza. To pogodowy scenariusz na dzisiaj. Dla większości kraju synoptycy wydali ostrzeżenia. Najwyższe temperatury do 32 stopni w cieniu dzisiaj od ziemi lubuskiej przez Poznań, Konin, po Warszawę, Łódź i Tarnobrzeg. Na Dolnym Śląsku do 30 stopni, a na Mazurach do 28. Pierwsze gwałtowne burze na zachodzie możliwe już około południa. W głębi kraju dopiero wieczorem będzie mocno wiało i możliwy też grad.
2: To już prawie 8 rano, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Myszkinis.
3: Hiszpania płonie po ekstremalnych upałach. Służby ewakuowały mieszkańców kilku miejscowości w prowincji Saragossa. Płonie też Kanada. Dym z pożarów dotarł do Stanów Zjednoczonych, a przez warunki pogodowe odwołany został mecz Chicago Fire, w którym miał zadebiutować Lewy. O szczegółach Marcin Powideł.
4: Stężenie pyłów zostało mocno przekroczone i w związku z tym mecz przełożono na 6 października.
3: A debiut Lewego prawdopodobnie 23 lipca w meczu Chicago Fire z Interem Miami. Wracamy do Polski. Tauron chce wesprzeć przedsiębiorców poszkodowanych przez katastrofę ekologiczną w okolicach Pilchowic. Właściciele firm nie mogą przyjmować turystów, a tym samym zarabiać. Spółka zapowiada organizację koncertów i bon turystyczny na wzór tego po COVID-zie. Rozważa też umorzenie rachunków za prąd.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Darka, mam do ciebie małe pytanie.
6: No co tam?
2: Bo wczoraj mi zrobiłaś kawę, a dzisiaj nie i jest mi bardzo smutno.
6: No bo ty mi wczoraj nie zrobiłeś, no to ja czekam nadal od ciebie na kawkę.
2: No dobra, 1-1. To idziemy sobie robić kawusie wszyscy, a teraz wam pogramy. Kaigo, Kality, Griffin, Save My Love, to na sam początek. Tu Pychu, siemano.

0: i wyobrażam sobie, jak pędzicie teraz do pracy w rytmie tego numeru. On the Move, Lizot i Priska w Meloradio. Tak podkręcamy tempo o poranku, 12 minut po 8 rano. Dzień dobry, mówimy wam wszystkim. Pychu z tej strony, Darka jest ze mną. No i zaraz sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko.
1: Czekamy, możecie do nas dzwonić już teraz w sumie. 321-321-777. Mamy proste pytania, takim jest mega przyjemnie u nas na poranku.
0: Dwa fajne pytanka, można wygrać skiety, można wygrać w ogóle merch od Meloradia, fajne
1: rzeczy.
0: Który
1: jest piękny.
0: Tak, a ja teraz klikam guziczek, to oznacza, że linie są odblokowane, można już dzwonić, można się zgłaszać. Czekamy na dwójkę chętnych pod numerem telefonu.
1: 321-321-777.
0: Robin Schulz i Barbs. Oni też dodadzą wam energii. Better Times już teraz.

0: Nie ma co się smucić, trzeba w ten dzień wejść z uśmiechem. W końcu weekend zaczynamy. No to teraz sprawdzę, czy jesteście
1: gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: No właśnie, no bo gotowym na wszystko trzeba być. Weekend nadchodzi, no i zaraz zobaczę, czy dwójka naszych cudownych słuchaczy jest właśnie gotowa. Cześć Magda. O, Madzia, ale żeś mi tutaj wystrzeliła.
2: Wow!
0: Co tam u ciebie, słuchaj? Jak ci mija piątkowy poranek? Dlaczego nie śpisz?
3: Bo piękna pogoda dzisiaj się szykuje.
0: A, no właśnie.
3: Szkoda dnia.
0: No właśnie, szkoda dnia. Mati, mam nadzieję, że ty też tak uważasz. Siemano.
4: Dokładnie tak, bezapelacyjnie trzeba korzystać, póki jest jeszcze ciepło. Podobno ma być burzowo.
0: No właśnie, alerty przychodzą, więc trzeba na siebie uważać. Ale korzystajmy, póki mamy. Słuchajcie, kochani, mam dla was zasady. Dwa pytania mam dla was przygotowane. Zawsze do tych pytań usłyszycie odpowiedzi A i B. Kto z was pierwszy zgłosi się swoim imieniem, to bardzo ważne, wtedy odpowiada. A do zgarnięcia za dwie poprawne odpowiedzi z kiety, a za jedną Melo torba. Czy wszystko jest jasne?
3: Jasne.
0: No to zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to pytanie pierwsze. Która gwiazda wystąpi w przerwie finału na Mistrzostwach Świata? A. Justin
4: Mateusz.
0: Bieber, czy B. Trips?
4: Mateusz.
0: Mateusz, dawaj.
4: Justin Bieber.
0: Bardzo dobrze. A komu stary, kibicujesz? Hiszpania czy Argentyna?
4: Ja bardziej Hiszpania, no.
0: No to jesteśmy w jednym teamie. Pytanie drugie, słuchajcie. Na czym polega trend dopamine sites? A. Na robieniu zakupów, które nigdy do ciebie nie dotrą, czy B. Na koszeniu trawy bez ubrań?
2: Magda pierwsza.
4: Tak.
0: No Magda, czekamy na odpowiedź.
3: A.
0: No i perfekcyjnie, słuchajcie, no to pięknie się podzieliliście.
4: Dokładnie tak.
3: Wow.
0: Piękny remis 1-1. Możecie sobie podać rękę na zgodę. No i obaj wychodzicie ze studia Meloradia z fajnymi naszymi torbami.
4: Dokładnie
3: super,
4: tak.
3: Dzięki bardzo.

0: Run, Run, River. I'm trying to get to her with the love she deserves, David Guetta, Yalok w Melo Radio o poranku, 8:28 na zgarach, a tych panów usłyszycie na tegorocznym Tomorrowland w Boom w Belgii. Nasza ekipa już dotarła na pierwszy weekend. Słuchajcie, Piotrek Opoka spędził 16 godzin w partybusie. Mogliście to oglądać na socialach Melo Radia, między innymi na Instagramie, a teraz to już w ogóle się dzieje. Bądźcie na bieżąco na naszych social mediach. No i po godzinie 20 i dziś, i jutro, i w niedzielę słuchajcie setów prosto z Tomorrowlandu na żywo na antenie Melo Radia. Takie rzeczy mamy dla was. Będą też relacje prosto z Belgii. Naprawdę dużo się zadzieje.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Meloratio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. 30 Meloratia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Są wakacje, są i letniaczki. The Bar-

0: 18. Mikołaj, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
11: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
12: Musisz wejść na wyższy poziom?
13: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
14: Lidl, to się opłaca. Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Po reklamie.
18: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
19: Do 9 już tylko 25 minut, więc jak o tej zaczynacie pracę, to trzeba podkręcić tempo. Ale z nami to się uda. Słuchacie Meloradia, WNW, Heaven is a Place on Earth, to już teraz. Tu Pychu, siemano.

night, good morning zmieniłem. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

City, Live Mela. A także Mary Joe, to Still Into You, 17 minut. Tyle zostało nam do godziny 9. Słuchacie Meloradia o poranku. Haaland i Holland się spotkają. Słuchajcie, w show Jimmy'ego Fallona gościem był Tom Holland, który zdradził, że napisał do Erlinga Haalanda, a on nie odpisał mu na DM-a. Jeden z najpopularniejszych aktorów. Trudna pora na takie newsy. Chciał się spotkać na obiad, no i zostały olany. No ale po tym wywiadzie Erling Haaland mu odpisał. No i panowie koniec końców mają się spotkać, czyli na dobre wyjdzie. No ale z tego co słyszałem, to Haaland je jakieś 6000 kalorii dziennie. No więc obiad na pewno będzie spory, ale przynajmniej będą mieli dużo czasu, żeby pogadać, nie?

0: Jeden z moich ukochanych numerów ostatnich dni i tygodni. Bizarre, Madonna i Martin Garrix. Darka, mam do ciebie pytanie.
1: No, co tam?
0: Wiesz, ile lat ma Madonna?
1: Dużo na pewno. Nie wiem, z 60...
2: 6-7.
0: Ale brzmi na 18, co nie?
1: To prawda.
0: Cały czas.
1: Ikona.
0: Cudowna. Madonna i Martin Garrix za nami, a za chwilę Ula Myszkini i newsy. Co tam w newsach? Dzisiaj będzie ciekawego jeszcze przed 9?
3: Kilka ciekawych rzeczy, między innymi Solidarność Pocztowa alarmuje, że listonosze jeżdżą prywatnymi furami.
0: Uuu, nieładnie. Ale, no. Albo ładnie, jeszcze w sumie nie wiem. Dowiemy się w newsach przed 9.
4: A już o 9 zagramy.
0: James Hype, Waterfalls. A przed 9 jeszcze, Darka, będzie tak. Będzie pogoda, tak? Dowiemy
1: tak,
0: się, co
1: tak,
0: w pogodzie.
1: Dokładnie.
0: Dowiemy się, co na drogach.
1: Tak, wszystko, cały pakiet.
0: Co chcecie, będziecie mieli w Meloradiu jeszcze przed 9.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Patrycja, Artur, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradiem!
2: Ja nie mogę!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe, doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
11: Na obwódce Łódzkiem uwaga na utrudnienia między węzłami Emilia i Dąbie. Drogowcy zabrali się za koszenie pasa rozdziału. Ruch odbywa się prawym pasem i tak ma być aż do 17. Spowolnienie także na autostradzie A4, to już województwo opolskie, i ekspresowy remont nawierzchni między Brzegiem i Opolem. Zwężenia spodziewajcie się na obu jezdniach. Dwa rodzaje ostrzeżeń. Przed upałem i przed burzami wydali synoptycy. Dla większości kraju w najgorętszych regionach termometry wskażą 32 stopnie w cieniu. Wczesnym popołudniem takich temperatur spodziewajcie się w Warszawie, Poznaniu czy Łodzi. W Toruniu ma być 31, podobnie w Krakowie. We Wrocławiu dzisiaj do 30 stopni, a na Mazurach 28. Groźne burze i nawałnice już około południa mogą pojawiać się na krańcach zachodnich, potem w głębi kraju.
12: Dochodzi 9:00, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Myszkinis.
13: Na przejazdach kolejowych na trasach do popularnych miejsc wakacyjnego wypoczynku spotkacie dziś kolejarzy i policjantów. Trwa akcja Bezpieczny Piątek. Ma sprawić, że liczba ofiar wypadków na przejazdach kolejowych spadnie. Teraz o skargach listonoszy. Solidarność Pocztowa alarmuje. Nawet kilkaset złotych miesięcznie mają dokładać do swojej pracy listonosze korzystające z prywatnych samochodów. Co na to Poczta Polska sprawdził Szymon Kastelik.
14: Poczta Polska odpowiada, że wypłacała już dodatek paliwowy w tym roku, ale problem rozumie i chce ograniczyć korzystanie z prywatnych aut listonoszy. W planach są służbowe samochody oraz rowery elektryczne.
13: Zmiany mają być wprowadzane stopniowo. Gwiazdorska obsada i budżet na poziomie 250 milionów dolarów. Odyseja od dziś w kinach. Christopher Nolan przyznaje, że to jeden z najtrudniejszych filmów, jakie zrealizował. Czy przebije sukces Oppenheimera? Zobaczymy.
12: A największy plus tego, że jest się w kinie na przykład w weekend, jest taki, że jest klima, nie? To się przydaje. Pychu z tej strony, siemano. Razem dobudzamy się jeszcze przez jedną godzinkę. James Hype i Waterfalls. To na początek. A w tej godzinie zagramy sobie w O czym myśli Pychu. Zobaczymy, czy uda wam się wejść do mojej głowy.

Taka mała rozgrzeweczka z rana. Head Shoulders, Knees and Toes, 8 minut po 19. Offenbach w Meloradiu o poranku. No i właśnie, to jest ten moment, żebyście sprawdzili, o czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, zasady są bardzo proste. Ja myślę o jakiejś rzeczy, a wy próbujecie dodzwonić się na antenę Meloradia i zgadnąć, co mi po głowie chodzi. No to czas na podpowiedzi. Myślę dziś o rzeczy do nadmuchania, z której często korzystamy na urlopie. 321-321-777. Ten numer telefonu za moment się wam przyda, żeby zgadnąć, o czym myśli Pychu. Skiety Meloradia są do zgarnięcia.

0: Nie wiem, czy bardziej kocham jednego, czy drugiego. Lost Frequencies i David Kushner w Melo Radio. In My Bones. Ale to jest fenomenalny numer. 14 minut po 9.
1: O czym myśli Pychu?
0: No i właśnie, to jest ten moment, żebyście spróbowali zgadnąć, o czym myśli Pychu. No i moje podpowiedzi na dziś są takie. Jest to rzecz do nadmuchania i korzystamy z tego na urlopie. Darka, czy ty masz jakiś pomysł?
2: Nie mam pojęcia, naprawdę. A to jest
0: no to
2: duże,
0: nie wygrałabyś.
2: Małe, jakieś...
0: A czekaj, nie
2: no
0: będziemy
2: dobra,
0: podpowiadać
2: dobra,
0: jeszcze
2: okay,
0: bardziej.
2: Okay.
0: Dzwońcie 321-321-777. To jest numer telefonu tutaj do mnie prosto do studia. Skiety Melo Radia są do zgarnięcia. No to odbieram telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Mateusz.
0: No cześć, Mati. O czym myśli Pychu?
3: Matera do dłuchania.
0: Aj, niestety nie. Niestety nie, ale jest to coś podobnego. No to odbieram za moment drugi telefon, który mam nadzieję, że zadzwoni. 321-321-777. Tak sobie, Darka, myślę, że no jest to dość podobne do materaca,
2: tak,
0: ale
2: właśnie,
0: to materacem
2: ja
0: nie jest.
2: Ja też myślałam o tym materacu, tylko zastanawiałam się, czy to jest coś dużego, czy małego. No to,
0: no to odbieramy drugi telefon, spróbujemy, może tym razem się uda. Siemano, jak masz na imię?
4: Bartek.
0: No cześć, Bartek. No to o czym myśli Pychu?
4: To takie koło dmuchane.
0: No specjalista od wakacyjnych tripów chyba nam się znalazł. Bartek, ty korzystasz z takich rzeczy na urlopie?
4: Bartek z Torunia.
0: Dobrze. A jak pójdziesz na basen w Toruniu, to będziesz mógł z takim kołem dmuchanym, już wiesz o co chodzi, z Kiety Melo Radia też ci wysyłam. I cały Toruń
4: poznał. Może jadę, słuchaj.
0: A, no to cudownie.
2: Idealnie.
0: No to jesteś wprawiony w boju, no i mam nadzieję, że jak wpadnę do Torunia, to pójdziemy razem na pierniczki.
1: O czym myśli Pychu?

0: I Like. To Marlon Hofstadt w Meloradiu, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowlandu, a wy pamiętajcie, że dziś i jutro, i w niedzielę, i w przyszłym tygodniu tak samo, od 20:00 mamy dla was na antenie Meloradia sety prosto z Belgii, na żywo, z Tomorrowlandu, z miejscowości Boom. Wbijajcie też na sociale Meloradia, no żeby tę magię Tomorrowlandową zobaczyć, a uwierzcie, to jest naprawdę petarda.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Ex.

0: Ekspert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Tomorrowland w Meloradiu. Na żywo. 3 dni prawdziwego, dobrego Melo. Prosto z boom w Belgii. Topowi DJ-e na 16 wyjątkowych scenach Tomorrowland. Przez cały weekend słuchaj od 20 najlepszych setów. Baw się i przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Szał, Steve Mello. Tak się razem budzimy. 20 minut do 10. No mam nadzieję, że oczy wam się już nie przymykają, no a może nawet niektórzy z was są na siłowni w piątkowy poranek? No tak jak jeden z trenerów personalnych, który oszukał swoich klientów na 2 miliony złotych. Jak to zrobił? No słuchajcie, namawiał swoich podopiecznych do zaciągania kredytów, z których hajs miał trafiać na jego konto, no bo obiecał, że jeżeli oni zaciągną te kredyty, to on z tych pieniędzy zrobi użytek. Będzie inwestował w nieruchomości i na pewno na 100% się zwróci. No ale jak już dostał te 2 miliony, to po pierwsze, kontakt z nim znikł, jego kontakt ze światem też, no ale w końcu został zatrzymany na 3 miesiące. Teraz grozi mu nawet 10 lat, no ale nie ma tego złego. Przynajmniej ma hajs na kaucję. I to na taką kaucję z celi, a nie na mieszkanie. Milki, David Guetta.

0: Axwell i Bon, Whatever Turns You On, jedna z nowości na antenie Meloradia. No to już chyba nie pozostało nam dzisiaj nic, jak tylko ogłosić pewną ważną rzecz. No to słuchajcie, udało się! Przetrwaliśmy piątkowy poranek, to chyba możemy oficjalnie powiedzieć, że mamy weekend.
1: Jej! W końcu! No, no. Ileż można czekać na ten
0: będzie
1: weekend?
0: Będzie można się wyspać.
1: O, już się nie mogę doczekać.
0: A jak weekend, to oczywiście ten gość. Z nim jak co tydzień go zaczynamy. Skuter! How much is the fish?

0: to co, poile ta ryba, how much is the fish, Skuter w Melo Radio, tak na dobry początek weekendu, którego właśnie oficjalnie rozpoczynamy, bo dziesiąta się zbliża, to oznacza, że ten piątek to już tak naprawdę tylko z górki. A jeżeli chcecie zapytać Skutera, no właśnie, poile ta ryba, no to będziecie mogli może to zrobić, jeżeli wybierzecie się z nami na Sunrise Festival, bo tam właśnie Skuter wystąpi. A wy możecie też tam być, mamy dla was karnet razem z miejscem na polu namiotowym. To wszystko do zgarnięcia na meloradio.pl. Bardzo mocno czekamy na wasze cool zgłoszenia. No i to jest już tak naprawdę ostatnia prosta, żeby taki karnet zgarnąć, więc wbijajcie na meloradio.pl, no i róbcie co trzeba. A za chwilę dziesiąta, a po dziesiątej to już bez zbędnego gadania. Będziemy wam grać najlepiej, jak tylko potrafimy.
1: A już o dziesiątej zagramy
0: Action, Sira i Misha Miller, Don't Leave. Czyli nowa wersja Kylie. Po dziesiątej bez zbędnego gadania wam gramy, a ja wam dziękuję za dziś. Pychu, siemano, dobrego dzionka.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sygut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
15: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
17: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: O reklamie. Autopromocja.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Trafik.
1: Utrudnienia na dolnośląskim odcinku A4, jeśli zmierzacie od strony Wrocławia w kierunku Zgorzelca. Drogowcy, uwaga, równają skarpę między węzłami Jadwisin i Chojnów. Zablokowany jest jeden pas ruchu. W temacie prac drogowych również, to już warmińsko-mazurskie i droga krajowa nr 57. Ruch wahadłowy w rejonie Biskupca. Temperatura rośnie, gorące godziny przed nami, a upał najbardziej ma się dawać we znaki w Wielkopolsce, na Mazowszu i ziemi łódzkiej. Termometry w cieniu pokażą tu 32 stopnie, poniżej 30 na Przedgórzu Sudeckim i na Mazurach do 28 stopni i tutaj też bez groźnych burz, no bo właśnie burzowo ma się zrobić w sporej części kraju po południu, nawałnice będą docierać od zachodu. Deszczu może spaść lokalnie dziś nawet 50 litrów na metr kwadratowy.
2: To są newsy na 10:00, Ula Myszkinis. Będziemy mieć nowy rodzaj polskich sił zbrojnych, Korpus Obrony Pogranicza. 4 brygady powstaną na bazie nadgranicznych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To będzie wielkie wyzwanie. Przeszkolenie żołnierzy w umiejętność posługiwania się, operowania dronami i przeciwdziałania latającym statkom powietrznym.
2: Pełną gotowość operacyjną korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Harcerze też szkolą się ze służbami, ale to w związku z upałami i burzami. Nieprzewidywalna pogoda sprawia, że obozy harcerskie muszą być gotowe na najtrudniejsze scenariusze. W ostatnich dniach w kilku miejscach, m.in. na Śląsku, doszło już do ewakuacji. Nie ewakuował się za to pyton, którego pewna Kanadyjka próbowała wnieść na pokład samolotu na lotnisku w Amsterdamie. Pytona królewskiego ukryła w biustonoszu. Zatrzymano ją podczas kontroli bezpieczeństwa.
0: Sponsorem programu jest...

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Mamo, czy wygra Polska?
11: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z Delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Korek.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak...
1: Paula i Zuzia, jedziecie na Sunrise Festival z
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: dalej masz. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.

0: 87,9 FM. Pogoda.
1: Najgorętsze godziny dnia przed nami, ale również te najbardziej niespokojne w pasie od Poznania i Konina przez Łódź, Warszawę i Tarnobrzeg. Dzisiaj do 32 stopni w cieniu. Najchłodniejszym regionem Mazury z temperaturą do 28 stopni. Mamy alerty związane z upałem, ale także z burzami, które docierają od zachodu. Porywy wiatru w czasie burz nawet do 100 km na godzinę. Do tego grad i ulewy. Taka będzie druga połowa dnia. A jutro ma być już chłodniej.
2: To są newsy na 11. Małgorzata Mura, zapraszam. Są podpisy, jest i weto. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o zakazie patostreamingu, a także ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy. Zawetował z kolei ustawę o statusie osoby najbliższej. Nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie, uzasadniał. Argumentacja prezydenta nie ma umocowania w faktach, mówi Maja Heban, z miłości nie wyklucza.
3: Umowy cywilnoprawne zawierane u notariusza nie są absolutnie jakąś formą quasi-małżeństw. Konstytucja nie zabrania ochrony innych związków niż małżeństwo kobiety i mężczyzny.
2: Przedstawicielka stowarzyszenia dodaje, że zawetowane rozwiązanie jest i tak przestarzałe na gruncie prawa, które już uznaje małżeństwa jednopłciowe zawarte poza granicami kraju. Uważajcie w górach, w Tatrach wczoraj seria wypadków po poprawie pogody. 3 osoby w ciężkim stanie trafiły do szpitali, a dziś z kolei mamy burzowe ostrzeżenia także dla Tatr.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz duża walizka Puccini tylko 227,69. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 316 zł.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko.

0: Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.

0: skopiała. Słuchaj na 87,9 FM. Pogoda.
1: Groźne burze z gradem i silnym wiatrem. Tak może wyglądać dziś popołudnie i wieczór w wielu regionach. Synoptycy wydali ostrzeżenia, a nawałnice przesuwają się i będą przesuwać się z zachodu w kierunku centralnej Polski. No i to zarazem zapowiedź przynajmniej kilkustopniowego ochłodzenia, które już jutro odczujemy. A na razie obowiązują wciąż także ostrzeżenia przed upałem do 32 stopni w Warszawie i Łodzi. W Katowicach dziś 31, a w Olsztynie 28.
2: To są newsy na 12. Małgorzata Mura, zapraszam. Coś otwarli, coś zamkną. Duże zmiany dla kierowców w Katowicach, kolejne związane z przebudową linii kolejowej. Od dziś przejedziecie pod nowymi wiaduktami na Krajowej 79 przy granicy Katowic i Mysłowic. To ważna objazd korków na czwórce, ale od jutra zamknięta będzie dla aut Lwowska, łącząca Szopienice i Nikiszowiec. Tam powstanie nowy wiadukt kolejowy.
3: Pociągi będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy,
2: wyjaśnia Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Planując dziś aktywności poza domem, pilnujcie radarów burzowych. Niemal cała Polska z ostrzeżeniami przed upałami, ale też właśnie przed gwałtownymi burzami. A przed tymi zjawiskami możecie się schować w kinach. Dziś głośna premiera Odyseja Christophera Nolana. Co ciekawe, w filmie zobaczymy replikę statku Wikingów. Na potrzeby zdjęć wynajęto faktyczny, pływający pełnomorski statek, a zdjęcia z nim powstawały w Grecji i we Włoszech.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Bufet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibufet.pl.
1: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta. Więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo.

0: sporo innych promocji. Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
6: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Pani Barbaro. Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze

0: klubu Tomorrowland. Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: 97 i 9 FM.
1: To są newsy na 13. Małgorzata Mura, zapraszam. Mężczyzna, który w biały dzień w Łodzi zaatakował człowieka, bo wziął go za Ukraińca, usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu i napaści z powodu ksenofobii. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia. W całym kraju dzisiaj upalnie. Nowe przepisy ustalające progi temperatury, powyżej których pracę należy przerwać, wejdą w życie dopiero na początku przyszłego roku. Na razie w gorące dni pracodawcy mają obowiązek zapewnić wodę oraz cień, mówi zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Grzegorz Meller.
2: Napoje chłodzące muszą być od odpowiedniej temperatury, czyli muszą być to napoje chłodne i w zależności od zapotrzebowania pracownika cały czas on ma mieć dostęp do tych napojów chłodzących.
1: U nas upały powyżej 30 stopni, a z falą anomalnych upałów zmagają się kraje Azji Centralnej. W wielu regionach Uzbekistanu zamknięto przedszkola, a na południu Kazachstanu temperatury sięgają 45 stopni.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bo z Media Expert taniej masz.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Vox, tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
1: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
4: To są newsy na 14. Małgorzata Mura, zapraszam. Dwie osoby zginęły we Francji podczas gwałtownych burz, do których doszło ostatniej nocy po 12 dniach wyjątkowych upałów. Jedna z ofiar to mężczyzna, który stracił życie w pożarze wywołanym uderzeniem pioruna. U nas dziś też niebezpiecznie. Alerty przed burzami, sulewami, silnym wiatrem oraz gradem obowiązują niemal w całym kraju. Najgwałtowniejsze zjawiska mogą się pojawić w zachodniej połowie Polski, a wcześniej jeszcze upał. A jeśli nie macie planów na weekend, to może Mrągowo. Tam nie byle jakie zawody dla każdego. W niedzielę 11 już powiatowe mistrzostwa w rzucie gumiakiem.
5: Rekord to jest w granicach 40 metrów, ale co najważniejsze, są to zawody może nie tyle powiatowe, ale nawet ogólnoświatowe, ponieważ przyjeżdżają zawodnicy ze Szwecji, z Włoch, z Niemiec.
4: Podkreśla organizator wydarzenia Zygmunt Jurek.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: No dzień dobry, witam was w piątek. Piękne słońce świeci, mamy 14:00. I w tej godzinie porozmawiamy sobie o Lewandowskich. Ja wiem, uczepiłam się ich, ale są nowe informacje. A także pojedziemy na wakacje all inclusive. Zostańcie koniecznie z nami.

from you. Matthew Koma, Kisses Back w Melo Radio. 60 milionów złotych, tyle zarobi Lewandowski w Chicago Fire. Doliczmy różne kontrakty reklamowe i być może wykręci nawet 75 milionów złotych. Wyprzedzając pytania, tak, Ania dalej będzie płakać, ale chociaż będzie wycierać łzy dolarami, a nie zwykłymi chusteczkami. A was bez płaczu zapraszam na meloradio.pl, bo do wygrania jest szybka kasa. 500 może być wasze. Karnawał, Gips i PZ for money. Tak podkręcamy tempo już teraz Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu, One with the Wolves, Robin Schulz. To gramy za moment.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Nie da się nie lubić tego pana. Robin Schulz, One with the Wolves we Freak Fightcie. Wakacje All Excuse Me to nadal jedna z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu i słuchajcie, znalazłam w internecie grzechy, jakie popełniamy w tych hotelach my jako Polacy. Numero uno oczywiście to jest szturm na bufet, to znaczy, że łapiemy wszystko i potem większość wywalamy nie zjadając tego. Zapraszanie gości na noc do pokoju hotelowego obcych ludzi i przede wszystkim zajmowanie leżaków ręcznikiem. To podobno jest najczęstszy problem i najgorzej oceniany. Oj tam, od razu problem. To przecież jest nasz sport narodowy. Wyścig o leżak. O co im chodzi?

0: Tak się podkręca tempo w Meloradiu. Whatever turns you on. Słuchajcie, mam dla was super nowość w tej godzinie. A propos nowości, czy wy widzieliście main stage na Tomorrowland? Jeśli nie, to polecam wam wbić na naszego Instagrama Meloradia, ponieważ nasza ekipa jest już w Belgii, także obserwujcie uważnie sociale.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka.

0: Kupuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ najbardziej rozgrzał publiczność?

0: Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
13: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
16: Są wakacje, są i letniaczki. The Bauza. Niby ekipa z Norwegii, ale tam nie tylko Haaland kopie piłkę i jest hitem. Hitem stamtąd jest też Magnetic i to waszym ulubionym w ostatnim tygodniu. A jak będzie tym razem?
15: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
16: Mikołaj, zapraszam.

Bryska, Obca w Meloradiu. Mamy piątek, a piątek to są nowości i mam dla was turbo świeżynkę. Numer nazywa się Weekend, tak przy piątku, Meduza i Khalid. Muszę przyznać, że to połączenie jest idealne. Wokal Khalida świetnie gra z house'owym brzmieniem od Meduzy i top komentarz na Instagramie o tym numerze brzmi następująco. Nikt nie prosił, każdy potrzebował. Czy tak jest? Sprawdźcie to sami. Posłuchajcie, wychillujcie się. Weekend, Meduza, Khalid to jest nowość w Meloradiu. A jaka piękna!

0: słuchacie Freak Fightu w Melo Radio. Body Talki, Ale Farben. Nie wiem, czy wiecie, ale Ale Farben, oprócz tego, że sobie właśnie tak muzykuje, to jest kucharzem. Ma normalnie postawione konto na Instagramie, gdzie dzieli się różnymi przepisami i pokazuje siebie od kuchni. Taka ciekawostka. A propos gotowania, to my się chyba ugotujemy, nie Ula?
1: No właśnie niekoniecznie, nie? Że się ugotujemy. No właśnie nie, bo o pogodzie powiem w newsach. I no i od jutra będzie zmiana.
0: Ja nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać. To słuchajmy newsów i sami ocenicie.
2: A już o 15:00 zagramy!
0: Mój ulubiony kawałek, Talk to You, Another. I ten numer wybrzmi punktualnie o 15:00.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę 10 jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.

0: Bielsko-Biała.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek, on the mic.
2: Ceny paliw na stacjach cały czas w górę. Za litr benzyny czy diesla trzeba już zapłacić nawet powyżej 7 zł, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
3: Notujemy w tym tygodniu podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze, benzyny 98-oktanowej 27 groszy na litrze, olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
2: Według ekspertów w przyszłym tygodniu czekają nas kolejne podwyżki. Teraz pogoda i prognozy synoptyków. Cieszmy się piękną aurą, bo jutro możliwe są burze i silny wiatr. Będzie też chłodniej. A na koniec ciąg dalszy afery bukmacherskiej w tureckim futbolu. Zatrzymano kolejnych 17 osób, głównie działaczy piłkarskich, a chodzi o obstawianie wyników meczów.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Mamy 15, słuchacie Freak Fightu. Część ekipy meloradiowej jest w Belgii, a ja was zapraszam na wycieczkę do Dubaju. Dobrze słyszycie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie, talk to you. Tak zaczynamy 15 w piątek.

Lizzo, Weekend. Bardzo mi się to podoba, że gram piosenki z weekendem w nazwie, bo mamy piątek. A nasza znana i nie do końca lubiana influencerka Lil Masti zamieszkała w Dubaju, wyprowadziła się tam, bo miała dość komarów w Polsce. I ostatnio powiedziała, że uwielbia, kiedy pot z niej spływa. Może ja tutaj przedstawię wam konkretny cytat. Lubię to uczucie, jak kiełbaska się wypalę i zrobię formę życia. Niestety przez to, że nagrywała takie, a nie inne filmiki, to my wiemy znacznie więcej o jej preferencjach.

0: 16 po 15. Szybka kasa na weekend w Meloradio. Pół tysiąca złotych leży na stole tutaj przede mną. Pięknie pachnie, jak wygląda. I te pół tysiąca złotych może się znaleźć u was. Wystarczy wejść na
1: meloradio.pl.
0: Tak jak zrobiła to Patty. Siemanko, cześć Patty.
1: Cześć.
0: Iga z Melo.
2: Hejo.
0: Patty, powiedz mi, strój jednoczęściowy czy dwuczęściowy?
2: No nie mam formy życia, więc jednoczęściowy.
0: Daj spokój, na pewno jesteś piękna i cudowna. Powiedz, byłaś na meloradio.pl. Dlaczego potrzebujesz 500 złotych?
2: Bo wybieram się na Bałtyk i chcę spełnić swoje marzenie z dzieciństwa, to znaczy przepłynąć na bananie.
0: Wiesz, że zawsze o tym też marzyłam, nigdy tego nie zrobiłam?
2: Tobie też rodzice mówili, że a, to spadniesz do wody, albo że to jest za drogie.
0: Tak.
2: No właśnie.
0: No to co, Patty? Ten dźwięk oznacza to, że kasa leci już do ciebie.
2: Super, dzięki!
0: Ależ nie ma za co, obiecaj mi, że będziesz się bawić cudownie za naszą dwójkę.
2: Jasne. I wiadomo, będę was słuchać.
0: Super. Szybka kasa na weekend w Meloradio. I widzicie, Meloradio spełnia marzenia z dzieciństwa. Meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: Fire, fire w Melo Radio. A my jeszcze w tej godzinie, żeby to źle nie zabrzmiało, ale zajrzymy w portfel Roxany Węgiel, bo tam się dzieją bardzo, ale to bardzo ciekawe rzeczy. Musicie zostać z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Mamo, czy wygra Polska?
6: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach od zawsze.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki

0: 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Lato to najlepszy moment, by ruszyć po nowe doświadczenia. Po weekend za miastem, po spontaniczny wyjazd, po nową trasę, którą zapamiętasz na długo. BMW serii 3, BMW serii 4 Gran Coupé, BMW serii 5 Touring oraz BMW X3 są teraz dostępne od ręki w atrakcyjnych ofertach finansowania. Odwiedź salony BMW Sikora w Zielonej Górze, Lubinie, Opolu, Mikołowie i Bielsku Białej i wybierz dobry kierunek na to lato i na dłużej.
5: BMW. Radość z jazdy.

0: usługi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania, karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to

Kaja Kruz, Kylie Minogue. Higher. A my, tak jak obiecałam, zajrzymy teraz w portfel Roxany Węgiel, ponieważ ostatnio się jej zapytano, jak tam idzie budowa domu. No bo tak, Roxana i Kevin weszli już na ten etap związku, że postanowili wybudować wspólny dom. I tak stwierdziła, że generalnie to nie ma takich pieniędzy, których nie da się wydać na ten dom. W skrócie, można roztrwonić cały majątek na budowę chaty. No ja mam podobnie, tylko że z pieniędzmi mojego chłopaka.

0: Madonna, Martin Garrix. Jest to nowość na naszej antenie. Bizarre, mam nadzieję, że wam siada, bo mi niesamowicie. Jak są wakacje, to chyba oczywistością jest to, że należy pojechać nad morze.
1: Tak, i można pojechać nad polskie morze. A czemu nie? Zwłaszcza, że powiem w newsach, że warto. Dlaczego warto? No to właśnie za chwilę.
2: A już o 16:00 zagramy
0: Save My Love, Kygo Khalid, Griffin. I tak wam zagramy punktualnie o 16:00, kiedy inni będą gadać.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuła mi się koło.
2: 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
12: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,90.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Minuta do 16, czas na Newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
1: Premier ucina dyskusję o dopłatach do cen paliw. Wytrzymałość budżetu ma swoje granice, mówi Donald Tusk.
2: Nie możemy bez końca łożyć na te pieniądze. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Rządowy program CPN zakończył się 30 czerwca. A teraz dobre newsy płyną do nas znad morza. Woda we wszystkich kąpieliskach nadaje się do kąpieli. Temperatura wody w Bałtyku wynosi około 18 stopni. I zostajemy nad morzem. Gdańsk przygotowuje się do jarmarku Świętego Dominika. Swoje produkty zaprezentuje ponad 700 wystawców z Polski i Europy. Jarmark ruszy 25 lipca i potrwa do 16 sierpnia.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 16 i w tej godzinie będzie i trójkąt, ale też pojedziemy sobie do Boom, do Belgii i pogadamy z naszymi ludźmi.

Wow, Ina Corrida, United Nations. Uwielbiam ten kawałek. Uwielbiam też przeglądać internet, scrollować bezmyślnie, no bo co innego można robić w pracy. Żart, jestem pracownikiem miesiąca, a nawet roku. Na szczęście nasz szef jest poza budynkiem. No tak czy inaczej znalazłam taki filmik laski, która pracuje w pizzerii i miała bardzo proste zadanie. Kroić pizzę na wspaniałe trójkąty i ona wynalazła taki sposób, że zjadała trochę tej pizzy, ale wyglądało na to, że ta pizza jest świetnie pokrojona. No, nie ma co się jej dziwić, bo to jedyny trójkąt, który każdy z nas kocha. Bez wyjątku. Two ships in the night.

0: Ależ to brzmi If I Lose Myself, One Republic, Alessa w Meloradiu.
1: Jedź na Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Słuchajcie, chyba nie jest tajemnicą to, że wysyłamy was do Kołobrzegu na Sunrise Festival. Ja już zacieram rączki, dlatego dzwonimy do Natalii, która się zgłosiła przez meloradio.pl. I naprawdę dziewczyna jest niesamowita. Jej historia jest też niesamowita i mam nadzieję, że będzie mogła się podzielić właśnie tym. Cześć Natalia, Iga, Meloradio.
2: O, cześć, witam, hej, hej.
0: Cześć, ty chciałabyś zabrać Ewelinę na Sunrise Festival, czy to się zgadza?
2: Tak jest, to jest moja przyjaciółka, która ma 31 lipca urodziny. Wtedy właśnie zaczyna się festiwal i chciałam jej zrobić niespodziankę.
0: No właśnie, bo ona o niczym nie wie, zgadza się?
2: Dokładnie tak, niczym jeszcze nie wiem.
0: To słuchaj, zróbmy tak. Zadzwonimy sobie teraz do Eweliny. Ja się nie odezwę i ty się do niej odezwiesz. I coś tam do niej mów, że wiesz, jakiś obcy numer, że ci się zepsuł telefon, że co tam u niej i w ogóle. I ja się do was w którymś momencie włączę, dobra?
2: Dobra, w porządku.
0: Możemy się na to umówić? Dobra, to ja do niej już dzwonię, już się nie odzywam. I ty się do niej po prostu odezwij, jeżeli odbierze.
2: Jasne.
0: Czekamy. Trzymam kciuki. Okej.
3: Halo?
2: Halo, hej Ewelina. Przepraszam cię, dzwonię z innego numeru, bo akurat mi telefon padł. Ale mam dla ciebie jedną ważną wiadomość.
0: Cześć Ewelina, Iga z Meloradia.
3: Cześć, witam.
0: Siemanko, ty się przyjaźnisz z Natalką?
3: Tak, więc to jest moja koleżanka bardzo dobra.
0: No kurczę, no to taka przyjaciółka to skarb, ponieważ Natalia, Ewelina, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradiem.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Wygrywacie.
2: Ewelina, twoich urodzin. Niespodzianka na twoje 30 urodziny.
3: Dziękuję Natalka, bardzo dziękuję, naprawdę, nie spodziewałam się.
0: 3 dni imprezy plus pole namiotowe dla was specjalnie.
3: Wow,
2: nawet to jest pole namiotowe, ekstra.
3: Moja kochana przyjaciółka, dziękuję ci bardzo.
1: Jedź na Sunrise Festival z Meloradiem.

0: I tak życzę każdemu, żeby brzmiały wakacje. Ocean House to nowość na naszej antenie. A jeszcze w tej godzinie zajrzymy do miejscowości Boom w Belgii, bo tam się dzieje Tomorrowland, tam wysłaliśmy naszych wspaniałych słuchaczy. Możecie wszystko obserwować na Instagramie Meloradia. A ja mam pytanie. Mam pytanie do naszych ludzi na Tomorrowlandzie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Tylko w Meloradiu usłyszysz na żywo sety najlepszych DJ-ów. Prosto z Boom w Belgii. Słuchaj transmisji przez cały weekend od 20. Baw się razem z nami i poczuj prawdziwy klimat prawdziwego Tomorrowland. Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tylko z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: zwykły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
2: Lidl. To się opłaca.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Media Expert, na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
9: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie.

0: Million Voices we Freak Fajcie. Tak podkręcamy tempo i robimy to najlepiej na całym świecie.
1: Prosto z Belgii na żywo. Tomorrowland w Meloradio.
0: Wysyłaliście, drodzy słuchacze, zgłoszenia przez meloradio.pl, urzekliście nas filmikami i zdjęciami, a mnie urzeka Piotr, Marysia, Monika i Adrian, którzy są na Tomorrowland. W boom ze mną są teraz chłopcy młodzi, hej!
2: Siema, siema, siema, siema!
3: Piękni, dodaj jeszcze.
0: I piękni. Adrian, zapytam wprost, czy wyrwałeś już kogoś na merdanie ogonkiem do setów Tomorrowland?
3: Helikopter nie pomógł, ale pracuję nad tym ciężko.
2: Jakie to straszne!
0: Piotrula, a ty ile masz już wydeptanych kroczków? Dokładną liczbę proszę.
2: Proszę pani, akurat przed chwilą sprawdzałem 16 507 spalonych kalorii. Aplikacja zdrowotna, którą mam na telefonie, pogratulowała mi naprawdę samozaparcia, więc jestem dumny z siebie. Robię kroki za was. Tak. Samozaparcia.
0: Aha, usłyszałam
2: bardzo
0: zaparcia.
2: Ważne słowo.
0: Przepraszam, usłyszałam zaparcia. Chłopaki, co wam się podoba
2: Iga, chciałem
0: najbardziej?
2: Dodać, tak, Iga, chciałem dodać, że prawdziwy Freak Fight to jest naprawdę tutaj. Odpalone są już wszystkie sceny. Main w tym roku robi tak piorunujące wrażenie. Mam nadzieję, że zaglądacie do naszych social mediów. Byłaś już tam?
0: Oczywiście, ja śledzę cały czas uważnie.
2: Mnie naprawdę ścisnęło gardło, jak zobaczyłem to pierwszy raz. Mm-hmm. Tak, ludzie, wzruszyłem się, bo to jest ogromne przeżycie i mega się cieszę, że tu jesteśmy. Bądźcie kochani razem z nami, bo to jest naprawdę coś pięknego. To jest zupełnie niezwykłe wydarzenie, które możecie mieć z nami, dzięki nam, po prostu w swoich domach.
3: Dobra. Życie na całe życie.
0: Piotrek, challenge ode mnie. Masz zrobić przez cały Tomorrowland 140 tysięcy kroków. Adrian, ty masz wyrwać jakąś dziewczynę.
3: Słuchaj.
2: Challenge accepted.
3: Challenge accepted. Okay. Tomorrowland w Meloradio.

0: Robin Schulz, Better Times. Tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: A już o 17 zagramy.
0: Mój drugi ulubiony numer. Sorry, papi. Tak wam zagramy punktualnie o 17.
1: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Lista waszych ulubionych numerów. Są wakacje, są i letniaczki. The Bauza. Niby ekipa z Norwegii, ale tam nie tylko Haaland kopie piłkę i jest hitem. Hitem stamtąd jest też Magnetic i to waszym ulubionym w ostatnim tygodniu. A jak będzie tym razem? Słuchaj, 30 Melo. W każdy piątek od 18. Mikołaj, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.

0: moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Co jest grane w Bielsku Białej?
1: Dawid Filipowski, zapraszam. 2 dni, 4 duże sceny, a na nich kilkudziesięcioro zagranicznych i polskich artystów. Tak zapowiada się Private Dancer Festival w Parku Śląskim. Dziś i jutro w kręgach tanecznych pobawicie się do techno, trance i house. W line-upie znaleźli się m.in. Angelo Mike, Rysy i Wejku. Przejażdżki super samochodami, zawody w Rack Race oraz pokazy driftu i lowrider. To wszystko z kolei czeka na Was, jeśli odwiedzicie tereny hali pod Dębowcem w Bielsku Białej. W sobotę i niedzielę potrwa tam Moto Music Show. Wracamy do koncertów, ale tym razem bardziej do chillowania niż skakania. BRK zagra jutro w Dąbrowie Górniczej. Możecie go znać ze współpracy z Grupsonem. W Fabryce Pełnej Życia zaprezentuje autorski materiał idealny na leniwą sobotę. Początek o 20.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
3: Na początek Szczecin. Jest akt oskarżenia przeciwko lekarzowi i jego asystentowi za wystawienie ponad setki lewych zwolnień. Grozi im do 8 lat więzienia. Jeśli zapomnicie o paszporcie przed wyjazdem, jest na to sposób. Na 7 polskich lotniskach działają punkty wyrabiania tymczasowych paszportów. Właśnie otwarto kolejne w Modlinie.
4: Dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
5: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
3: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok i kosztuje 30 zł. A dużo więcej, bo nawet 1 000 000 zł kary może zapłacić właściciel dużego żółwia ozdobnego, którego odłowiono w Poznaniu, bo to gatunek niebezpieczny dla krajowej przyrody.
2: I mamy godzinę 17. Słuchajcie, co można robić w nocy na imprezie na literę K? Czekam na głosówki od Was. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Co można robić w nocy na imprezie na literę K?

Tomorrowland w Belgii. Summer, Calvin Harris, podkręcamy tempo i sprawdzamy, co można robić w nocy na imprezie na literę K. Czekamy na wasze głosówki. Można kłócić się z drugą połówką, ale nie polecamy, lepiej się kochać. Co można robić w nocy na imprezie na literę K? Czekam na głosówki od was. Nagrywacie się na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl, a my za chwilę lecimy do Boom!

0: 12 po 17, No Broke Boys. A my jak co piątek o tej godzinie sprawdzamy różne czynności na konkretne literki. Dzisiaj co można robić w nocy na imprezie na literę K? Czekam na głosówki od Was. Głosówki wysyłamy przez WhatsApp Meloradia, a odnośnik znajdujemy na meloradio.pl. Damian?
1: Kręcić się na parkiecie.
0: Kręcić się na parkiecie. Najważniejsze, żeby z kimś, nie? A nie tak samemu. Rafał, co można robić w nocy na imprezie na literę K?
2: Można kisić ogóra.
0: Rafał, ale co ty miałeś na myśli? Ja nie wiem. Ja to dopiero 18 lat skończyłam. Chcę więcej głosówek od was. Co można robić w nocy na imprezie na literę K? Przyjmuję głosówki, przyjmuję tekstówki. Meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ależ miło się kręci do tego ogonem. Robin Schulz i Wes w Meloradiu.
1: Prosto z Belgii na żywo. Tomorrowland w Meloradiu.
0: My razem z wami jesteśmy na Tomorrowland w Boom w Belgii. Obserwujcie nasze social media, bo jest tam dużo ładnych obrazków. A propos ładnych, nasi chłopcy są na miejscu. Cześć Piotrula.
2: Siemanko, chciałem od razu na początku powiedzieć, że ja nie dam się wkręcić w tę dyskusję o ogonku. Także w ogóle ucinamy, stawiamy tu kropkę, ucinamy ogonek i nie ma tematu, okej?
0: Okay? Okej, okay, to ja sprawdzę twój umysł zamiast ogonka, może być?
2: Sprawdzaj.
0: Co można robić w nocy, na imprezie, na literę K?
2: Kręcić się od sceny do sceny, a tych scen to tutaj mamy 16. Oj, aha, będzie się dzisiaj działo. Pierwszy dzień Tomorrowland 2026. Wczoraj, co prawda, już bramy się otworzyły. Kampowicze wjechali, rozstawili namioty, wow, i bawili się na gateringu, ale dzisiaj, oj, naprawdę, te sceny są niesamowite i kilka z nich się zmieniło, bo nie tylko main stage, ale również Crystal Garden wygląda inaczej niż przed rokiem. Podobało ci się w zeszłym roku?
0: Ja byłam zachwycona. Smoczyca to była moja ulubiona scena.
2: Akurat Smoczyca to jest Rose Garden, Crystal Garden to jest taka druga, gdzie kwiatki wisiały pod sufitem.
0: A przepraszam, bo ja wiesz, no bawiłam się dobrze, nie?
2: No to w tym roku kwiatki też wiszą, ale ona jest obudowana pięknie liście, wow, i na pewno będziemy wam to pokazywać w naszych social mediach, więc tam zaglądajcie. Bardzo żałuję, że nie zabrałem ze sobą shortów, bo dzisiaj byliśmy w strefie basenowej, tak, można się kąpać, można odpoczywać, tym bardziej, że pogoda jest piękna, żar leje się z nieba, nie wiem, 35 stopni, co prawda jutro lekko się ochłodzi. I dobrze, bo przecież ileż można wytrzymać na takiej żarówie jak ta tutaj, co drugi, którego widzę.
0: Dobra, Piotrek, widzę, ściągaj czerwony, tam gadki, nie wymyślaj i pływaj w basenie.
1: Tomorrowland w Meloradiu.
0: A my jeszcze będziemy wracać, bo to jest naprawdę niesamowite przeżycie. Tomorrowland w Belgii 2K26. Obserwujcie nasze social media, chłopcy i dziewczyny tam się super bawią. Dracula. Tak, podkręcamy tempo i sprawdzamy, co można robić w nocy na imprezie na literę K. Czekam na głosówki od was. meloradio.pl

0: Run, Run River w Melo Radio. Co można robić na literę K na imprezie w nocy? Takie było pytanie, mamy odpowiedzi. Kądziu? Halo, Kądziu?
1: Kraść kieszonkowy po prostu.
0: Ale... Halo? Policja? Ja już wykręcam numer.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście pomagamy.
1: Dzięki wam wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i zdarzyło.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kilograma. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Dior, MK Crystal w Maloradiu. Sprawdzamy, co można robić na literę K na imprezie. Dzięki za wszystkie głosówki. Jesteście najlepsi. Te głosówki możecie nagrywać na meloradio.pl. Tam jest odnośnik do WhatsAppa. I mamy głosówkę od faceta Edyty. Chyba facet ukradł jej telefon. Posłuchajmy.
1: Kraść dziewczynom serca.
0: O, no ale chyba tylko Edycie, tak? Skoro to jest twoja luba. Mamy też taką głosówkę.
2: W nocy na literę K można śpiewać karaoke.
0: I dobrze się składa, bo za chwilę 30 Meloradia będzie można śpiewać wasze ulubione numery. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak podkręcamy tempo.

0: wybrany kawałek Invisible, Jazzy. Cześć Mikołaj!
1: No cześć!
0: Dobrze cię widzieć, ale już tęsknię za tobą. W ogóle razem nic nie robimy ostatnio.
1: No niestety, no jeszcze się to szybko nie zmieni.
0: A skąd wiesz?
1: No bo widziałem grafik.
0: Też muszę tam zerknąć zatem. Czy za chwilę 30 Meloradio?
1: Oczywiście, zostaniesz chyba.
0: I choć 30 prowadzi 30. Bo ty masz 30 lat. Brawo!
1: Ale już ponad.
0: A, okej, trudno.

0: Reklama.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktiv.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora, Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: najnowsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Minuta do 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: Nie jest dobrze na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Taki wniosek można wysnuć z raportu Najwyższej Izby Kontroli, bo personel często jest przepracowany. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie ponad dobę, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
3: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Solęcinie przez 144 godziny.
2: NIK wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia o zwiększenie liczby lekarzy medycyny ratunkowej. Z kolei UOKiK wziął pod lupę okulary przeciwsłoneczne, no i nieprawidłowości były w 10 na 15 modeli. Jeszcze alert synoptyków. Są ostrzeżenia IMGW przed burzami dla niemal całego kraju. Burzowy i deszczowy może być też weekend, do tego chłodniejszy.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
4: Yeah, yeah.
5: Hey.
0: Odliczamy wasze ulubione numery.
4: Ty bardzo się cieszysz na 30 Meloradia dzisiaj.
5: Uwielbiam ten program.
4: No słyszę, to może... Chcesz rozpocząć odliczanie w takim razie, skoro tak w dobrym humorze do tego podchodzisz? No nie wiem, jakie mogę ci zadać pytanie. Co tam?
5: To niepowtarzalną okazję, żeby się czegoś o mnie dowiedzieć. Teraz.
4: No dobrze. Ile to jest?
5: Dwa razy dwa. 4, brawo!
4: Jej! A 30 to co to będzie?
5: Don't Want Your Love, Millennium i Ellie Goulding.
4: No i patrz, jak ładnie.
5: Dziękuję, starałam się.
4: A ostatnio buzi nie było, ale na szczęście scena stoi na Tomorrowlandzie.
5: Czyli nie muszę już dawać buzi. Klątwa
4: zdjęta,
5: brawo!
4: To teraz numer 29. Bizarre Madonna i Martin Garrix. Nowa rzecz i
5: nowa
4: już
5: rzecz.
4: Na miejscu 29.
5: Świetne to jest.
4: Może być tylko lepiej.
5: A 28 tak nisko? Better Times. To jest straszne, że to jest tak nisko. Słuchacze, proszę głosować.
4: No, trzeba wejść na meloradio.pl i tam oddawać głosy na swoje ulubione numery. No to odliczamy dalej. 27 miejsce. Andy Dust, Zokaria.

Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat. W tym tygodniu na miejscu 25 w 30 Meloradia. Być może to się zmieni po tym, co będzie się działo w weekend, bo w niedzielę oczywiście finał Mistrzostw Świata na Halftime Show. Justin Bieber wystąpi. No i kto wie, może by wyciągnął z kapelusza gdzieś tam Nicki Minaj na scenę i zagraliby ten numer na żywo. Będziemy to oczywiście śledzić. Numer 24 teraz przed nami. Axwell i Bon, Whatever Turns You On, a za chwilę też miejsce 23. Save My Love, to będzie Kygo.

Bob Sinclair, I Can't Wait. To jest miejsce 22 w tym tygodniu w 30 Meloradia. I to jest też druga młodość tego utworu, bo oryginał pojawił się już, jest mała, 40 lat temu. Ale skoro jesteśmy właśnie przy młodości, no to teraz utwór zdecydowanie młody. Jest to nowość i też jednocześnie propozycja do 30 Meloradia. Możecie głosować na nią na meloradio.pl oczywiście. No i pewnie już słyszeliście, bo na co drugiej rolce można znaleźć ten właśnie numer. Gut Genug to Kitschkrieg, Blumengarten i Shirin David już teraz Melo.

0: To jest miejsce 20. Marlon Hofstadt i South Star I Like w Melo Radio, a Marlon był ostatnio w Polsce na Audio River w Łodzi. Bardzo mu się podobało. Jak napisał, była energia pomimo niskich temperatur. No, przyjechałby 2 tygodnie wcześniej, to by się mocno zdziwił. Za chwilę miejsce 19. To będzie John Summit, All The Time.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz!
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: tym tygodniu na miejscu 18. To Gips, PZ, For Money, Karnawał. Tak gramy w Polsce, a co dzieje się w Belgii? No pora to sprawdzić.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
3: Prosto z Belgii na żywo. Tomorrowland w Meloradio.
0: Słuchacze Meloradia pojechali do Belgii, do Boom na Tomorrowland. Nasza ekipa też tam jest. Możecie zobaczyć, jak się bawią oczywiście w mediach społecznościowych Meloradia, przede wszystkim na Instagramie. Ale teraz Piotrek postanowił skontrolować, jak nasi słuchacze nie się bawią, a mieszkają.
4: To jest, proszę Państwa, taka Tomorrowlandowa kawalerka. Własne M1. Mogę wbić?
5: Nie obrażę.
4: Pięknie. Sprawdzę, czy wygodny. Ojej. Patrzcie, nawet mają wiatrak, ej. Ale kosmos. Chodźcie do nas, opowiedzcie nam, kochani, co wy tu w ogóle macie w tym namiocie.
5: Strefy ubraniowe, więc garderoba jest, wiadomo. Podział na outfity festiwalowe i na takie codzienne spójrzcie rano, żeby chodzić.
4: Dobra, a gdzie żelazko i deska do prasowania?
5: No tego to mi się
6: my zasady w ogóle nie prasujemy, co
5: tak,
6: nie?
5: No dobrze
6: strzepujemy, jak te, żeby powiesić.
4: Jak jeszcze jest mokre, nie? Wtedy jak się dobrze rozwiesi, to nie trzeba. Ja robię tak samo. Picie macie, nawadniacie się?
5: Tak, jest strefa gastronomiczna.
6: Chcecie wody, chcecie czegoś? Tutaj mamy naprawdę wszystko.
5: Kabanosika, strzelki, soczek.
6: Jakieś przekąski, gumy, dobre kalorie.
4: Stopery macie do uszu, czy nie trzeba było?
5: Mamy.
6: Ale nie używaliśmy.
4: Nie używaliśmy. Dobra, na co dzisiaj czekacie najbardziej? Jak wygląda wasz dalszy plan na dzień?
5: No, chcemy zobaczyć w końcu główną scenę, bo jeszcze jej nie widzieliśmy.
4: Jest piękna. Powiem ci, że gardło ściska, naprawdę. Kochani, bardzo wam dziękujemy.
6: My dziękujemy.
4: Mamy nadzieję, że to będzie dla was niesamowity czas. I nie zapominajcie, kochani, o nas, bo my o słuchaczach nigdy nie zapominamy.
0: Nie zapominamy, jeszcze będziemy oczywiście wracać do Boom na relacje prosto z Tomorrowland.
3: Tomorrowland w Meloradio. Sponsorem programu był właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Sponsorem programu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

miejsce 16. Just the way you are, David Guetta, Milky. David Guetta zagra na Tomorrowland w Belgii. Oczywiście nasza ekipa też tam jest i będziemy jeszcze wracać właśnie do Boom. Ale teraz jesteśmy na półmetku 30 Meloradia, a miejsce 15 należy do Bledki. Tańcz!

0: Renault.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: O reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
2: I mamy już minutę po 19, więc odliczamy dalej oczywiście. Skończyliśmy na miejscu 14, więc teraz pora na 13. Dla niektórych pechowa, ale dla Moonlight i Fordo chyba jednak szczęśliwa. Alabama Ten właśnie na miejscu 13. Za chwilę też modelki Włodarski, Lubię Cię jak Leto, to już będzie 12.

0: miejsce 11 w tym tygodniu. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. To nie jest ostatni raz, jak dzisiaj słyszymy się z Martinem Garrixem, ale nie będziemy uprzedzać faktów. Za chwilę wchodzimy w pierwszą dziesiątkę, ale przedtem jeszcze nowość i jednocześnie propozycja do trzydziestki. Josh Baker, Poppy Bascom, My Place. Gramy już teraz. Jeżeli spodobał wam się ten numer, to głosujcie na meloradio.pl.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Pierwsza dziesiątka dzisiejszej trzydziestki Meloradia zaczęła się naprawdę epicko. Fate, Alan Walker i Ava Max to właśnie oni wylądowali na miejscu dziesiątym. Możecie oczywiście im pomóc, wspiąć się wyżej, głosując na ulubione numery na meloradio.pl. A na dziewiątce Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls.

0: tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Szuka i Liwka i Enklawa chce więcej, to jest miejsce siódme, to jest taki numer dobry, żeby puścić sobie na jakimś Rodosie, jeżeli tam właśnie spędzacie w czasy, a jeżeli nie i weekend bez planów, no to w sumie też dobrze, możecie na przykład włączyć Melo Radio, posłuchać sobie relacji z Tomorrowland w Belgii, bo one będą dzisiaj, jutro i pojutrze. Przez cały weekend wszystko będzie się działo w Boom, będzie też na naszej antenie. A teraz, jeżeli jesteśmy przy weekendzie, no to właśnie nowość, propozycja też do 30 Melo Radio, weekend, Meduza i Khalid już teraz.

0: Meduza, Khalid. Weekend to jest propozycja do 30 Meloradia. Jeżeli chcecie, żeby znalazło się w pełnym zestawieniu, no to meloradio.pl, tam głosujecie na swoje ulubione numery. A co wybraliście jako najlepsze w tym tygodniu? Za chwilę będziemy do tego docierać, ale zanim top 5, no to jeszcze miejsce szóste też musi się pojawić. W tym tygodniu to Topic i Becky G. Sorry Papi.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Dubdax, How Does It Feel? To jest miejsce czwarte, a teraz przenosimy się do miejsca magicznego, czyli do Boom w Belgii.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
3: Prosto z Belgii na żywo. Tomorrowland w Meloradio.
0: Na Tomorrowland jest oczywiście nasza ekipa i są też nasi słuchacze. A jak oni się przygotowali na to wyjątkowe wydarzenie?
4: Łukasz i Iza są razem z nami. Przypomnijcie nam swoją radość, kiedy usłyszeliście, że jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem. Jak to brzmiało? No dobra, i teraz już tu jesteście. Fajnie, że się spotkaliśmy, bardzo się cieszymy. Pokażecie nam, jak tu żyjecie. Dobra, zabierzcie nas do swojej kawalerki.
5: Chata bogata.
4: Patrz, co się dzieje, jest jednorożec. Dobra, mogę przetestować materac, bo ja testuję materace dzisiaj. Uwaga, ej, to jest taki sam pompowany.
5: Polecam, ten cienki jest spoko, bo się nie zapada.
4: Ej, naprawdę wygodnie. Iza, co ty tam pokitrałaś?
5: Pokitrałam filtr... filtr dla Łukasza, bo Łukasz jest taki...
4: Lubi się opalać.
5: Bardzo lubi się opalać, dlatego potrzebuję filtru.
4: Dobra, powiedzcie mi, czy już jedliście coś tutaj, w ogóle próbowaliście jakichś rarytasów tam?
6: Tak, bo burgerki są wspaniałe.
4: Polecacie?
6: Polecam jak najbardziej.
4: Jak będzie wyglądał dalej wasz dzień dzisiaj?
5: No lecimy za 20 minut zobaczyć główną scenę i będzie jazda.
0: Będzie jazda, bo my w Meloradiu za 20 minut też przeniesiemy się na sceny Tomorrowland i będziemy wam grać żywo, na żywo sety prosto z Boom w Belgii, więc koniecznie zostańcie z Melo.
3: Tomorrowland w Meloradiu.
2: Sponsorem programu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.

to the Sun. To Urzel i to jest miejsce drugie 30 Meloradia w tym tygodniu. A co zostało waszym ulubionym numerem? Lumix, Self-Aware.

0: W tym tygodniu to jest numer 1 30 Meloradia. Lumix, Self-Aware. Zbliżamy się do 20, a to oznacza, że już za chwilę, już za moment przeniesiemy się duchem i ciałem na Tomorrowland w Boom w Belgii. Iga aż wróciła z domu, żeby specjalnie zdążyć na sety, które za chwilę będziemy grać na żywo prosto z Tomorrowlandu.
1: Ja jestem największą fanką, tak weszłam do tego domu, położyłam się w swoim łóżku i mówię...
0: sobie, co ja będę robić, co odpoczywać w piątek wieczorem?
1: Bez sensu, ja wbiję na Tomorrowland do Meloradia i zrobiłam.
0: No i za chwilę przeniesiemy się na scenę The Great Library. Będzie baśniowo. Offenbach rozpocznie swój set. Będzie też Rehab właśnie na tej scenie, a także Artbat, a później no to chyba się przeniesiemy na main stage.
1: Na main stage? Czy ty widziałeś storki na Instagramie Meloradia?
0: Widziałem. Strasznie zazdroszczę tym, którzy pojechali, czyli naszej ekipie i słuchaczom. Fajnie mają.
1: I te twarze, te sześć emocji, ta miłość, złość, smutek, niesamowite to jest. Ja chyba sobie zrobię tematyczne paznokcie z tej okazji.
0: To przyda ci się na następny weekend.
1: Tak, zgadza się. Widzimy się w autokarze.
0: No ale co dzieje się w ten weekend? Będziemy też oczywiście mogli usłyszeć od naszych fantastycznych przyjaciół Adriana i Piotrka, bo oni cały czas są tam na miejscu i będą na bieżąco nam relacjonować,
1: co
0: tam się
1: dzieje. Ja im rzuciłam challenge.
0: Tak? O! To ciekawe, czy się wywiążą z tego.
1: Adrian musi wyrwać jakąś dziewczynę, a Piotrek zrobić chyba ile tych kroków? 120 tysięcy? Coś takiego?
0: Nie masz serca po prostu. Za chwilę przenosimy się do Belgii.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. To jest Tomorrowland prosto z Belgii. Na żywo w Melo Radio.
5: Spokojnie, na razie cisza, ale tak ma być, bo zaraz będzie głośno, za chwilę Offenbach pojawi się na scenie The Great Library. Już jesteśmy na żywo podpięci, będziemy mogli usłyszeć, co dzieje się na Tomorrowland prosto z Belgii, w Boom oczywiście. O? O?

0: Welcome to the factory.
1: To jest Tomorrowland w Meloradiu. Prosto z Belgii.
2: Ależ tam jest fabryka dźwięku. To Offenbach teraz występuje na scenie The Great Library. Na miejscu jest też oczywiście nasza ekipa. Adrian chodzi i poznaje różnych ludzi. Kogo ci się tam udało znaleźć?
3: Słuchajcie, to jest niesamowite, bo właśnie sobie chodzę po Tomorrowland. Bawię się fantastycznie. Jak to pięknie jest spotkać rodaczkę. Cześć, kochana.
4: Cześć.
3: Słuchaj, jak się czujesz?
4: Super. Pierwszy raz, więc spełnienie marzeń, więc udało się.
3: Słuchaj, pierwsza rzecz, która zrobiła na tobie takie potężne wrażenie, co to było? Na pewno coś takiego znalazłaś.
4: No na pewno teren, cała logistyka. Wow, nie? Wszystko jest dopięte na ostatni guzik, nie?
3: Tutaj kompletnie nie ma miejsca na żadną pomyłkę, absolutnie. Artysta, na którego czekasz to?
4: Oj, dużo jest. Nervo, Martin Garrix, John Summit. Czekam na tą niespodziankę w niedzielę, bo może się okaże, że też będzie kolejne spełnienie marzeń. Liczę na Swedish House Mafia.
3: No byłoby przepięknie, zwłaszcza, że widziałem, że Steve Angello jest, także... No kto wie, może tam coś by się udało. No byłoby naprawdę przepięknie. Od poniedziałek do pracy, czy nie?
4: We wtorek.
3: Nice, mamy to, kochana, dziękuję pięknie.
4: Bye, bye.
2: To był Adi, jeszcze do niego na pewno wrócimy, ale teraz Offenbach.

To Offenbach podziękował. Gra teraz na żywo na Tomorrowlandzie swój set, ale już powoli kończy. Za chwilę po nim na scenie Rehab. I ten set też będziecie mogli usłyszeć na żywo w Melo Radio.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.

0: To jest Tomorrowland w Meloradio.
1: I to Rehab robi teraz hałas na Tomorrowlandzie, konkretnie na scenie The Great Library, ale przenosimy się teraz w tłum, bo tam właśnie kluczy między ludźmi Adrian.
2: No to, co się tutaj dzieje, to jest coś nieprawdopodobnego. Przypomnę, jesteśmy na Tomorrowland, gdzie dzieje się bardzo, ale to bardzo dużo, bo to przeżycie na całe życie. No ale korzystamy też z chwili, żeby móc pogadać z ludźmi, którzy tu są, którzy się bawią. No i pytamy, na którego artystę czekają najbardziej.
3: Martin Garrix?
2: Yes.
3: Frank Verstraeten.
4: Teach Culture.
3: Nervo.
4: John Summit.
5: Holy Priest.
6: Chase the Stages.
7: Chase the Stages.
8: Nova and Nico Moreno.
9: Garrix.
10: Hardwell, Chainsmokers and Martin Garrix.
11: Garrix and Alba.
3: Yeah.
2: A wy na kogo czekacie? Też koniecznie dajcie znać i przypominam, że będziemy cały czas informować o tym, co się dzieje tutaj, czyli w Belgii, na tegorocznym Tomorrowland.

ma na radzie Theory Hub. Na żywo z Tomorrowland gra teraz na scenie The Great Library i jeszcze na tej scenie na chwilę zostajemy. Za moment Artbat rozpocznie tam swój set i oczywiście na żywo będzie do odsłuchania w Melo, także koniecznie zostańcie z nami.

0: Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest Tomorrowland. Prosto z Belgii. Na żywo w Meloradio.
1: Jest radość. Rehab opuścił stan, a za chwilę Artbat. Już za momencik powinni zacząć robić hałas. Na razie tłum się bawi. Jak bawią się nasi słuchacze, to też jeszcze będziemy oczywiście sprawdzać w tej godzinie, ponieważ nasza ekipa jest w Belgii, w Boom i cały czas przeżywa to wszystko. Można to też oczywiście oglądać na Instagramie Meloradia, wszędzie tam, gdzie jesteśmy w internecie. Dzieje się.

concept an online entity created for Spotify.

0: To jest Tomorrowland. Prosto z Belgii. Na żywo w Meloradiu.
1: To jest duet Art Bad na żywo na scenie The Great Library. Jest tam też oczywiście nasza Melo ekipa. Adrian chodzi i zaczepia sobie ciekawych ludzi.
2: Słuchajcie, no mam ogromny zaszczyt, wielką przyjemność pogadać z gościem, którego wszyscy słuchamy na antenie Meloradia. Jest to Thomas Gray. Thomas, it's huge pleasure to meet you.
3: Pleasure to meet you.
2: Teraz Tomasa zapytam o to, jak się czuje z faktem, że jego piosenka wylądowała nie tylko na 30 Meloradia, ale także ją zwyciężyła. Thomas, do you know that in Poland we really love your song Rumors? It's huge success and I really want to ask you, how does it feel because your Rumors win our top 30 charts?
3: What? That's crazy. I did not know that, but I did know that Poland was definitely a great audience of mine. I definitely want to go there at some point in my life. I'm so grateful. Yeah, I'm just grateful. I can't wait to be there.
2: It's great to hear that. Tomas powiedział, że jest pod ogromnym wrażeniem. Nie wiedział o tym, że jego nutka zwyciężyła 30 Meloradia. Są to naprawdę niesamowite emocje i nie może się doczekać tego, żeby nas odwiedził, żeby zobaczyć i poczuć naszą fantastyczną publikę na żywo.
1: Oczywiście zapraszamy, ale teraz wracamy już do Belgii.

0: To jest Tomorrowland w Melo Radio. Prosto z Belgii.
1: A to jest duet Artbat, który robi ogień na scenie The Great Library, ale teraz jest ten moment, w którym przełączamy się powoli na main stage. A za te dźwięki odpowiedzialny jest już Ingrosso.

0: To Ingrosso nam Instage Tomorrowland 2026 w Boom w Belgii. Jesteśmy tam na żywo i gramy wam też na żywo to, co dzieje się właśnie na terenie Tomorrowlandu. Za chwilę do tego setu jeszcze wrócimy.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na naprawę mojego rumeru. Zepsuła mi się koło.
3: Dwie stówy w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
2: Dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

promocja. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Prosto z Belgii, na żywo, Tomorrowland w Meloradio.

0: Żywamy na co dzień, z którymi spotykamy się, które są w każdym z nas. Mam wrażenie, że chyba przynajmniej we mnie, Adrian, najwięcej dzisiaj jest tej radości. Czuję się tutaj jak dziecko w jakimś Luna Parku, coś niesamowitego. Powoli zbliżamy się do zamknięcia main stage. O tym zaraz wam powiemy. Czy ty dzisiaj jesteś content z tego, co zobaczyłeś?
1: Stary, ja spełniłem swoje marzenie. Słyszałem o tym niemalże bez przerwy, że Tomorrowland to jest przeżycie na całe życie. Ja zawsze chciałem to zobaczyć i ja w końcu mam tę możliwość poczuć to na własnej skórze. I ty porównałeś to do radości dziecięcej. Słuchaj, miałem zaszczyt i przyjemność rozmawiać z Thomasem Grahamem, który porównał to do pojawienia się w Disneylandzie, stary, także coś tu jest.
0: Przeżycie na całe życie, to powiedzenie tu na Tomorrowland naprawdę brzmi dobrze i nie jest w żaden sposób takie swojskie, można by powiedzieć. Mam nadzieję, że będziecie z nami również jutro. Zaglądajcie do social mediów i śledźcie nas, oglądajcie to, co się dzieje tutaj właśnie. No i bawcie się razem z nami. Nie zapominajcie, że sety live transmitujemy dla was również jutro od godziny 20 w Melo Radio. Wszędzie, gdzie będziecie, wystarczy, że pobierzecie apkę.
1: Dokładnie. Nie to, żebyśmy się jakoś flexowali, ale trochę tak. Idziemy właśnie z Piotrusiem na Martina Garrixa i wy też to usłyszycie na antenie Melo Radio i to za chwilę.
0: Have fun, strzała!
2: Dokładnie tak, bo Martin Garrix za niedługo na main stage. Jesteśmy tam cały czas, więc zostańcie koniecznie z Meloradiem.